0: Batahi batahi, Ebola ni bukoni bukalire. Tuye ere minyabo.
1: Utichi, kandi Ebola.
2: Inga, aliwesu ubahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukalire. Kandi, ubangashi alira. Aliwe, tuanga ikakiria. Wama minyebi minyikalobi ayo, ukabio mabano muisa ore la maluba. Wama langira.
1: Omubireri guhana, omutu eriluma, enda eriluma, kutia kanio, erihara, nerisala, enduhi nemiche eriluma, kuche shonguniro, kuso mureru.
3: Vo baba, vo mama,
4: ninyubalwa na banzwa,
3: wama langire chiu mache biminikalwevi, okuiwe kucho muli chau, utivite luba, okolupitari, olulia kuhinau.
1: Ebola ikalire, aliwe eriminya ebiminyikalo byayo chikasabulo buyingo.
2: Ono ni murenge owe chitunga chobunyasa bakahamba nabuke bwakuboko ni chitunga echo musalaba owe ngwendese eche Kongo.